padło, to się potem jak ja trzymałem, nie kanerguli na razy, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te kości, te